czasem wychodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień lipca. W 1794 roku w Wielkim Pożarze Działdowa spłonął m.in. ratusz wraz z aktami miejskimi, kościelnymi i cechowymi. W 1920 roku na Warmii, Mazurach i Powiślu przeprowadzono plebiscyt, który zgodnie z traktatem wersalskim kończącym I wojnę światową miał określić państwową przynależność tych ziem. Uczestnicy głosowania mieli zdecydować, czy chcą mieszkać na terenie Polski czy Niemiec. W 100. rocznicę głosowania Instytut Pamięci Narodowej upamiętnił w Olsztynie Polaków walczących o polskość tych ziem. Choć plebiscyt zakończył się dla Polaków klęską, to niezwykle ważna jest pamięć o tych, którzy walczyli o polskość Warmii, Mazur i Powiśla, mówił naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie dr Paweł Warot.
3: Chcemy przypomnieć również o tym, w jaki sposób bestialski zachowywali się Niemcy, a pomimo tego wszystkiego znaleźli się Warmiacy, Mazurzy, którzy opowiadali się za Polską.
2: W 1955 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim architekt i malarz Eugeniusz Szparkowski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie budownictwa miejskiego. W 1967 roku arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła odwiedził w działdowskim szpitalu rannego w katastrofie kolejowej pod Działdowem księdza Mariana Jaworskiego, późniejszego metropolita lwowskiego.
4: A ojciec święty kardynał Wojtyła mówi: niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe.
2: W 1992 roku urodzony w Drążewie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Henryk Goryszewski objął stanowisko wicepremiera w gabinecie Hanny Suchockiej.
5: Czasami wpychamy się w takie pozycje bardzo niebezpieczne.
2: W 2012 roku urodzona w Płońsku Jadwiga Zakrzewska została odznaczona medalem honorowym za zasługi dla żandarmerii wojskowej.
6: Skuteczna próba stworzenia warunków do stabilnego finansowania sił zbrojnych w wieloletnim horyzoncie czasowym przy uwzględnieniu możliwości ekonomicznych państwa.
2: W 2019 roku prezydent Andrzej Duda pośmiertnie mianował Juliana Filipowicza generałem dywizji. Był m.in. zastępcą dowódcy 11. Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. Urodzili się w 1681 roku Johann Friedrich von Lesgewang, starosta działdowski. W 1838 roku Wojciech Kętrzyński, historyk, etnograf i publicysta pochodzący z Mazur, dyrektor Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich w Lwowie, był autorem wielu prac naukowych poświęconych problematyce prusko-mazurskiej. W 1931 roku w Uniszkach Zawadzkich w gminie Wieczwnia Kościelna w powiecie mławskim Zbigniew Makomaski, lekkoatleta, olimpijczyk. Zmarli w 1933 roku w Płońsku Stanisław Kopczyński, lekarz i działacz społeczny. Ma wielkie zasługi jako organizator służby zdrowia i higieny szkolnej. Na ten temat opublikował ponad 200 prac naukowych. W 1941 roku Jerzy Kahane, duchowny kościoła ewangelicko-augsburskiego, był katechetą w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie na polskim skrawku Mazur, jednocześnie wspomagając pracę parafii w Mławie. Został zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1942 roku Antoni Ostrowski urodził się w Ciechanowie, aresztowany przez Niemców pod zarzutem śpiewania polskiego hymnu i osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, później w KL Sachsenhausen, KL Ravensbrück i KL Dachau, gdzie zginął. W 1943 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau ksiądz Józef Florian Dzierżanowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Rościszewie w powiecie sierpeckim.
7: Tu Radio 7.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499. Reklama.

0: zbliża się w pół do ósmej.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Radni województwa mazowieckiego rozdzielili środki na nowy program wsparcia. Za chwilę szczegóły. Odwiedzimy port w Modlinie, gdzie powiększono terminal, a na koniec wybierzemy się na kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozwój przoków, zakup inteligentnych koszy do segregacji odpadów czy projekty proekologiczne to część zadań, które otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego celem jest wsparcie gmin w zwiększaniu poziomu recyklingu. Ponad 2 700 000 zł z Sejmiku Mazowsza trafi do 18 beneficjentów z województwa mazowieckiego, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Żołowska.
3: A gospodarka obiegu zamkniętym, no to wiadomo, że chcemy odzyskiwać to, co można odzyskać, czyli wszelkiego rodzaju przoki, ale też segregacja i pokazanie, że każdy produkt może później służyć.
2: Polskie gminy mają ustawowy obowiązek osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu i coraz mniej czasu, żeby je osiągnąć, podkreśla radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
4: Potrzeby są bardzo duże. Wpłynęło ponad 7-krotnie więcej wniosków niż zostało dofinansowanych, tak więc widać, że jeszcze tutaj mamy dużo do zrobienia. Natomiast gratulujemy tym 18 gminom, które już dostały dofinansowanie.
2: Wnioski mogły składać mazowieckie gminy, a maksymalne wsparcie na jedno zadanie wyniosło 200 tysięcy złotych.
1: Co w naszym regionie?
2: Terminal portu lotniczego w Modlinie został powiększony o dodatkową przestrzeń dla pasażerów. Nowa strefa o powierzchni blisko 1700 m2 została zaprojektowana z myślą o rosnącej liczbie pasażerów i zapewni dodatkowe 220 miejsc siedzących, 150 miejsc w strefie handlowo-usługowej. To ważna inwestycja dla tego portu, mówi marszałek Adam Struzik.
5: Plan jest dalej. Oczywiście myślimy o takiej już rozbudowie kompleksowej terminala. No jak wiecie, jest w trakcie realizacji już połączenie kolejowe z stacją kolejową Modlin tutaj do terminala. Więc to wszystko w pewnym sensie się odblokowało i teraz idziemy do przodu.
2: Nowa część terminala pozwoli, żeby czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, dodaje Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
6: Luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać.
2: Port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku ponad 1 400 000 pasażerów, a tylko w maju ponad 400 tysięcy.
1: Budżet obywatelski Mazowsza.
2: Coraz bliżej do startu głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej. 333 projekty zgłoszone przez mieszkańców Mazowsza uzyskały ocenę pozytywną. To pokazuje, że mieszkańcy Mazowsza chcą decydować o inwestycjach, które będą realizowane w ich najbliższym otoczeniu, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Budżet jest obywatelski, dlatego że po pierwsze zgłaszają go obywatele, a po drugie decydują obywatele poprzez głosowanie przez internet. Jest rzeczywiście 30 milionów.
2: Głosowanie na projekty rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 7 września. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
1: Warto wiedzieć.
2: Rozpoczęła się 10. edycja programu Praktyki u Marszałka. Spośród ponad 500 chętnych wyłoniono 50 studentów, którzy otrzymali szansę poznania realiów pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz jego delegaturach. O tym, jakie korzyści wypływają z tego doświadczenia dla praktykantów, mówiła Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac.
8: Zapraszamy po to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praca w urzędzie, żeby poznali naszą kulturę organizacyjną, żeby zobaczyli też i doświadczyli, jak wiedza, którą zdobywają na studiach, przekłada się na realne zastosowanie w pracy. praktyce, w życiu.
2: O swoich oczekiwaniach i dotychczasowych doświadczeniach opowiadali też praktykanci.
0: Widzę swoją karierę w samorządzie terytorialnym w ogóle. Aktywnie też uczestniczę w gminie i chcę zyskać doświadczenie, które mi pomoże działać, wpływać na decyzje lokalnych władz. No i takiego obycia, tak? No bo to jest jednak duży urząd, duże doświadczenie, w ogóle inna półka niż gmina czy powiat. No i mam nadzieję, że dużo mnie to nauczy.
8: Zdecydowałem się ubiegać o udział w tych praktykach z tego powodu, że interesuje mnie bardzo zagadnienie samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego, więc praca w Urzędzie Marszałkowskim jest dla mnie ciekawa. Kiedy dowiedziałam się o tym, że istnieje taki program jak praktyki u marszałka, to zdecydowałam się właśnie ubiegać o udział w nim.
9: Podczas uczenia się do tego testu wiedzy to dużo, dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Nie tylko o urzędzie, ale o całym województwie, no a przyszłam, żeby zrobić coś nowego, ciekawego, zdobyć doświadczenie.
2: Praktyki odbywają się w dwóch turach, od 1 lipca oraz od 17 sierpnia.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Na uczestników czeka moc atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Izabela Stelmańska.
10: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 11 lipca Mazopiknik odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Zapraszamy. Gwiazdą wieczoru będą poparzeni kawą 3.
2: Mazopiknik rozpocznie się o godzinie 13 w sobotę 11 lipca na placu przy ulicy Wyspiańskiego 1 w miejscowości Olszewo-Borki.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Reklama. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: 11

0: całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef MON-u pojedzie na rocznicę rzezi wołyńskiej. Zachodnia Europa zmaga się z falą upałów i pożarami. Hiszpania pokonała Belgię w ćwierćfinale mundialu. Dorota Werdecka, dzień dobry. Dziś przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz pojedzie na

0: Pani. W Polsce na razie upałów nie widać. Nie wszyscy w ten weekend będą zadowoleni z pogody. Z poprawy aury będzie się cieszyć jedynie część Polski, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
1: W ciągu najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej od 18 do 21 stopni.
0: Natomiast po weekendzie mają do nas powoli wracać letnie temperatury. We wtorek i w środę w niektórych regionach termometry znów pokażą 30 stopni. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w ćwierćfinałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino. W półfinale Hiszpanie zmierzą się z Francją, która wczoraj z turnieju wyeliminowała Maroko. Do końca weekendu poznamy już wszystkich mundialowych półfinalistów. Dziś o miejsce w najlepszej czwórce powalczą Norwegia i Anglia. W niedzielę z kolei czeka nas starcie Argentyny ze Szwajcarią.

0: Warsztat stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Familii Eduszo 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905 602 613 905.
0: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 9:00.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Uwaga na burze z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Dziś uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Na Wimbledonie czeskie starcie. Czeskie tenisistki zagrają ze sobą po południu. Dorota Wartecka. Na początek ostrzeżenie pogodowe. Są alerty pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem i wiatrem, który w czasie burz może się rozpędzać do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Lokalnie burzom ma towarzyszyć grad, a alerty będą obowiązywać od południa do wieczora. Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i polsku oraz odczytaniem listy żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Sprawcami zbrodni byli według śledczych IPN-u ich polscy sąsiedzi.
9: Dowódz pokojnych prowadzi mnie.
10: Błogosławionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
8: To uroczystości w 85. rocznicę tragicznych wydarzeń w Jedwabnym, a dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w rocznicę rzezi wołyńskiej. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na Ukrainie odda hołd pomordowanym Polakom. Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi wieś Radrusz na Podkarpaciu, gdzie w 1944 roku zamordowanych zostało kilkudziesięciu Polaków. Do ponad 4000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, do którego doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 tysięcy osób. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy. Kuba pogrążyła się w ciemnościach. To kolejna awaria sieci energetycznej w tym kraju, druga w tym tygodniu, a doszło do niej z powodu braku paliwa w elektrowniach, co jest efektem nałożonej przez Donalda Trumpa blokady dostaw ropy naftowej z Wenezueli na Kubę, a potem również wstrzymania dostaw z Meksyku. To będzie pierwszy taki finał w historii o tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie. Zagrają dwie Czeszki. Przemysław Pozowski.
11: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
8: A czeski mecz na Wimbledonie zacznie się o 17.00.

0: Reklama. Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się w pół do dziesiątej.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień lipca. W 1794 roku w wielkim pożarze Działdowa spłonął m.in. ratusz wraz z aktami miejskimi, kościelnymi i cechowymi. W 1920 roku na Warmii, Mazurach i Powiślu przeprowadzono plebiscyt, który zgodnie z traktatem wersalskim kończącym I wojnę światową miał określić państwową przynależność tych ziem. Uczestnicy głosowania mieli zdecydować, czy chcą mieszkać na terenie Polski czy Niemiec. W setną rocznicę głosowania Instytut Pamięci Narodowej upamiętnił w Olsztynie Polaków walczących o polskość tych ziem. Choć plebiscyt zakończył się dla Polaków klęską, to niezwykle ważna jest pamięć o tych, którzy walczyli o polskość Warmii, Mazur i Powiśla, mówił naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie dr Paweł Warot.
3: Chcemy przypomnieć również o tym, w jaki sposób bestialski zachowywali się Niemcy, a pomimo tego wszystkiego znaleźli się Warmiacy, Mazurzy, którzy opowiadali się za Polską.
2: W 1955 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim architekt i malarz Eugeniusz Szparkowski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie budownictwa miejskiego. W 1967 roku arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła odwiedził w działdowskim szpitalu rannego w katastrofie kolejowej pod Działdowem księdza Mariana Jaworskiego, późniejszego metropolitę lwowskiego.
4: A ojciec święty kardynał Wojtyła mówi: niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe.
2: W 1992 roku urodzony w Drążewie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Henryk Goryszewski objął stanowisko wicepremiera w gabinecie Hanny Suchockiej.
5: Sami wpychamy się w takie pozycje bardzo niebezpieczne.
2: W 2012 roku urodzona w Płońsku Jadwiga Zakrzewska została odznaczona medalem honorowym za zasługi dla żandarmerii wojskowej.
6: Skuteczna próba stworzenia warunków do stabilnego finansowania sił zbrojnych w wieloletnim horyzoncie czasowym przy uwzględnieniu możliwości ekonomicznych państwa.
2: W 2019 roku prezydent Andrzej Duda pośmiertnie mianował Juliana Filipowicza generałem dywizji. Był m.in. zastępcą dowódcy 11 Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. Urodzili się w 1681 roku Johann Friedrich von Lesgewang, starosta działdowski. W 1838 roku Wojciech Kętrzyński, historyk, etnograf i publicysta pochodzący z Mazur, dyrektor Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich w Lwowie. Był autorem wielu prac naukowych poświęconych problematyce prusko-mazurskiej. W 1931 roku w Uniszkach Zawadzkich w gminie Wieczwnia Kościelna w powiecie mławskim Zbigniew Makomaski, lekkoatleta, olimpijczyk. Zmarli w 1933 roku w Płońsku Stanisław Kopczyński, lekarz i działacz społeczny. Ma wielkie zasługi jako organizator służby zdrowia i higieny szkolnej. Na ten temat opublikował ponad 200 prac naukowych. W 1941 roku Jerzy Kahane, duchowny kościoła ewangelicko-augsburskiego, był katechetą w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie na polskim skrawku Mazur, jednocześnie wspomagając pracę parafii w Mławie. Został zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1942 roku Antoni Ostrowski urodził się w Ciechanowie, aresztowany przez Niemców pod zarzutem śpiewania polskiego hymnu i osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, później w KL Sachsenhausen, KL Ravensbrück i KL Dachau, gdzie zginął. W 1943 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau ksiądz Józef Florian Dzierżanowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Rościszewie w powiecie sierpeckim.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
0: Reklam.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Familii Eduszo 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
6: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier zapowiada mur pamięci w Warszawie w rocznicę zbrodni wołyńskiej. Weekend z burzami, po weekendzie przyjdzie ocieplenie. Rycerze szykują się do walki, za tydzień rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. Dorota Wardecka. W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej, zapowiedział premier Donald Tusk w rocznicę krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 roku. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Mur pamięci będzie kolejnym upamiętnieniem zbrodni wołyńskiej. W fazie powstawania jest powołane w 2023 roku Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. 11 osób rannych w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Tej nocy na Ukrainę poleciało 12 rakiet i 121 dronów. W samym Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, apteka i samochody. Do wybuchów doszło jeszcze przed ogłoszeniem alarmu lotniczego. Sąd w Ekwadorze aresztował Polaka podejrzewanego o kierowanie grupą przestępczą, która przemycała kokainę do Europy. Wraz z 16 innymi osobami jest on oskarżony o udział w przestępczości zorganizowanej. W Ekwadorze grozi za to od 7 do 10 lat więzienia. Kara może wzrosnąć do 13 lat, jeśli organizacja przestępcza zajmuje się handlem narkotykami, a grupa miała je przemycać do Polski, Holandii, Belgii, Niemiec, Włoch i Danii. Uwaga na burze z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie pogoda zacznie się poprawiać, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
3: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz, największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
2: Tymczasem jeszcze w weekend bez opałów i alert przed burzami. Pierwsze obozowiska już są, rycerze szykują się do walki za tydzień na polach gruntowych.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony, dział Dowozięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greg Wood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. 11.

0: kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
5: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
0: Reklama.
6: Jest godzina 11.
7: To są wiadomości Radia 7.
6: Europa pojednana była możliwa dzięki prawdzie, mówi premier w rocznicę rzezi wołyńskiej. Pogorszenie warunków turystycznych w Tatrach wraz z pogodą. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Dorota Wardecka. W rocznicę rzezi wołyńskiej premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Zapowiada postawienie w Warszawie muru pamięci z nazwiskami ofiar. Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków. Przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Jak mówi premier Donald Tusk.
8: Europa pokoju i wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
6: O czym Wołodymyrowi Zełenskiemu przypomniał niedawno Parlament Europejski, wydając rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Pogorszenie pogody w Tatrach i warunków dla turystów. Na najwyższych szczytach spadł śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a na szlakach pojawiły się oblodzenia. Są one mokre, błotniste i bardzo śliskie, zwłaszcza na odcinkach skalnych. Dodatkowym utrudnieniem jest podwyższony poziom wody w potokach. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach na ogół są dobre, jedynie w rejonie Markowych Szczawin trudniejsze z uwagi na padający deszcz. Tutaj pogoda w ciągu dnia ma się poprawić. Ponad 600 tysięcy osób zostało ewakuowanych na wschodnim wybrzeżu Chin przed uderzeniem potężnego tajfunu Bawi, który jutro nad ranem ma dotrzeć do lądu. Żywioł wywołał już ulewę i paraliż komunikacyjny w Japonii oraz na Tajwanie. Chińskie służby wydały najwyższy czerwony alert przed ulewami oraz pomarańczowy ostrzegający przed wiatrem. W stan pełnej gotowości postawiono 17 tysięcy ratowników. Najpierw hit Anglia-Norwegia, potem mecz mistrzów świata Argentyńczyków ze Szwajcarami. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda. Norweg nie ukrywa, że to spotkanie będzie dla niego inne niż wszystkie.
9: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
6: Mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy naszego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: 11

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Family Edusho 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
6: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
0: Reklama.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwają uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Nawigacja może sugerować zawracanie w tunelu. Uwaga, kierowcy. FIFA sprzedaje murawę ze stadionu po mundialu. Dorota Wardecka. W 83. rocznicę krwawej niedzieli w Ołyce, niedaleko Łódzka na Ukrainie, trwają uroczystości upamiętniające tysiące ofiar zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. W uroczystościach bierze udział m.in. szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Do tego są motocykliści zorganizowanego co roku rajdu wołyńskiego i duże siły policji. Bo według przedstawicieli ukraińskiego wywiadu uroczystości mogą być wykorzystane przez propagandystów do kolejnego zaognienia relacji na linii Kijów-Warszawa. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę w perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz w XTB.
3: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
2: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i Bliskim Wschodzie jest wciąż niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. A propos wakacji, uwaga na jazdę z nawigacją tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Doszło tu do serii groźnych sytuacji, gdzie kierowcy zawracali, słuchając się nawigacji, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie.
4: Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Kilka minut dłuższej podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem tragedii, do której może doprowadzić zawracanie lub jazda pod prąd na drodze ekspresowej.
2: Apeluje Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Murawa z finałów mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey. Będzie ona sprzedawana w czterech kategoriach. Najtańsza ma kosztować $450, najdroższa 3000. FIFA spodziewa się zarobić ponad $11 milionów ze sprzedaży murawy.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
7: Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna Ferma Drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika fermy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtarzam, 530 550 760. Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony, dział Dowozięta Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Cibo Family Edusho 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wstrząsy w Zagłębiu Miedziowym i ewakuacja górników. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, mówi szef MON-u na Wołyniu. Po weekendzie pogoda ma się poprawić. Dorota Werdecka. Na początek ewakuacja górników z zagrożonego rejonu po wstrząsach w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników. Kilkunastu jest już bezpiecznych, kilku wciąż jeszcze może znajdować się w strefie zagrożenia. W zakładach górniczych Lubin, najstarszej kopalni w Zagłębiu Miedziowym, doszło do wstrząsów o sile powyżej 4 stopni Richtera. Wstrząsy o takim magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, upamiętnienia i daje przebaczenie, mówił wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej w ukraińskiej Ołyce. Dodał m.in., że ekshumacje ofiar są dla Polski sprawą niezwykłej wagi. Zwracając się do Ukrainy, powiedział, że przybywa na Wołyń ze znakiem pokoju, jak do przyjaciół, wśród których mówi się szczerze. Przekonywał, że po drugiej stronie musi być zrozumienie. Pożar w Los Gallardos w prowincji Almeria na południu Hiszpanii strawił już ponad 6,5 tysiąca hektarów. Liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 12, to głównie cudzoziemcy. Ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Ponad 20 osób uważa się za zaginione. Ogień szaleje od czwartku. Jest jednym z najtragiczniejszych i najszybciej rozprzestrzeniających się pożarów w historii Hiszpanii. A u nas uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie będzie cieplej, ale jak mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk, bardzo różna będzie też pogoda w turystycznych rejonach kraju.
3: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także. Natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim.
2: Dzisiejsze alerty przed burzami obowiązują do wieczora. Jako ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej, brytyjskie media oceniają spotkanie króla Karola z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz wnukami Archiemi i Lilibet. Tych ostatnich król zobaczył po raz pierwszy od 4 lat, a cała rodzina pojawiła się w Wielkiej Brytanii w związku z obowiązkami księcia Harry'ego.

0: Reklama.
1: Słyszysz ten dźwięk? To wolność na dwóch kołach. W Gutek Motors od 15 lat sprowadzamy bezwypadkowe motocykle z USA. Chopery, cruisery, turystyki, trajki. Sprawdzone, gotowe do jazdy. My wyszukujemy, sprawdzamy, transportujemy i załatwiamy formalności. Ty tylko wybierasz i cieszysz się drogą. Narzym Kołodziałdowa, ulica Wierzbowska 1A. Zadzwoń 504 220 802 lub wejdź na gutekmotors.com.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: 11 urodziny.

0: całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Zięty Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greg Boot Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę 11 lipca ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota. Koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
0: Reklama.
6: Jest godzina 14.
7: To są wiadomości Radia 7.
6: Poniedziałek ruszą ekshumacje szczątków ofiar na Wołyniu. W Warszawie będzie więcej fotoradarów. Od środy szykuje się poprawa pogody w naszym kraju. Dorota Wardycka. Przyjaźń to mówienie sobie prawdy, nawet tej trudnej, powiedział wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz w ukraińskiej Ołyce podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Mówił też, że przyszłość potrzebuje prawdy i upamiętnienia, a ekshumacje ofiar są dla Polski niezwykle ważne. A właśnie w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów we wsi Późniki otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce w pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050.
8: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze dwie, prawdopodobnie trzy zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
6: Zgody wydawane są na poziomie lokalnym, a nie centralnym. W Warszawie pojawią się dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 fotoradarów zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady oraz na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik ZDM-u Maciej Dziubiński.
9: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
6: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Polska podzielona pogodowo, na zachodzie słonecznie i ciepło, na wschodzie pochmurno i chłodno i tak będzie do środy, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: W zachodniej części kraju mamy już nawet 23-24 stopnie obecnie. Wschodnia część kraju, centralna, zalega taki ośrodek niżał. Wraca lato, tak można powiedzieć, do całej Polski.
6: W połowie przyszłego tygodnia deszcz i burze mają odpuścić w całym kraju. 7000 dolarów piechotą nie chodzi, ale płynęło tramwajem wodnym w Wenecji. Zapakowane w torbę. Znalazła ją pracownica i oddała do biura rzeczy znalezionych, ale nikt się nie zgłosił, a stało się to 4 lata temu. Przepisy mówią, że zguba należy się temu, kto ją znalazł. Zarząd miasta jednak oddać kobiecie dolarów nie chciał, dlatego poszła do sądu, który zdecydował, że miasto ma jej oddać pieniądze wraz z odsetkami.

0: Reklama. Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna ferma drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika fermy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtarzam, 530 550 760. Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Family Edusho 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony, dział Dowozięta Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
0: Reklama.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
4: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
5: Reklam.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier zapowiada mur pamięci w rocznicę rzezi wołyńskiej. Marsz autonomii po raz 20 przeszedł ulicami Katowic. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Dorota Wardecka. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Tak zapowiada dziś Donald Tusk.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
2: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiety, dzieci i osób starszych. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej w uroczystościach na Ukrainie wziął udział wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, a prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. Podczas przemówienia powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. Kilkaset osób przeszło ulicami Katowic w zorganizowanym po raz 20 Marszu Autonomii. Potem bawili się na pikniku z okazji Dnia Górnośląskiego. Marsz Autonomii odbywa się zawsze w soboty przypadające blisko 15 lipca, bo właśnie tego dnia w 1920 roku uchwalono Statut Organiczny Województwa Śląskiego, nadający regionowi przedwojenną autonomię. W poprzednich latach Marsz Autonomii organizowany przez Ruch Autonomii Śląska miał głównie służyć manifestowaniu przywiązania do górnośląskiej tożsamości i zwracać uwagę na potrzebę wzmacniania samorządności oraz dialogu na temat aspiracji mieszkańców polskich regionów. Od zeszłego roku marsze mają przede wszystkim charakter rodzinny. Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki, szuka wolontariuszy. W tym roku odbędzie się 26. edycja akcji, w której darczyńcy przygotowują świąteczne paczki dla potrzebujących. W ubiegłym roku także dzięki zaangażowaniu wolontariuszy paczki dotarły do prawie 20 tysięcy rodzin, mówi Adam Dudzik.
4: Uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
2: Takich wolontariuszy w zeszłym roku było ponad 13 tysięcy. By zostać wolontariuszem, trzeba mieć skończone 18 lat. Pierwszy krok do zgłoszenia to wypełnienie formularza na stronie Szlachetnej Paczki.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greg Boot Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Family Edusho 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: Reklama. Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna Ferma Drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika fermy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtarzam, 530 550 760. Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
6: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 16.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Prezydent Nawrocki na Podkarpaciu w rocznicę rzezi wołyńskiej. Koniec akcji ratunkowej po wstrząsach w zakładach górniczych Lubin. To będzie czeski finał Wimbledonu. Dorota Wartycka. Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Uroczystości w 83. rocznicę tych wydarzeń odbyły się w Radrużu na Podkarpaciu.
10: Nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
9: Nawrocki odniósł się też do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Dodał, że dziś nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach na Wołyniu wziął udział m.in. wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy górnicy ewakuowani z zakładów górniczych Lubin są bezpieczni. Dziś rano w Zagłębiu Miedziowym doszło do wstrząsów, po których trzeba było ewakuować górników z rejonu zagrożenia. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń, akcja ratunkowa została już zakończona. Przyczyny wstrząsów zbada specjalna komisja. To będzie pierwszy taki finał w historii. O tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie zagrają dwie Czeszki. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
11: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
9: A czeski finał zacznie się za godzinę. Stolica Kaszub na jeden dzień przeniosła się dziś do Gdyni. Odbywa się tu 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na goście czekają dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
12: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
13: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
9: A święto rozpoczęło się przemarszem przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień lipca. W 1794 roku w Wielkim Pożarze Działdowa spłonął m.in. ratusz wraz z aktami miejskimi, kościelnymi i cechowymi. W 1920 roku na Warmii, Mazurach i Powiślu przeprowadzono plebiscyt, który zgodnie z traktatem wersalskim kończącym I wojnę światową miał określić państwową przynależność tych ziem. Uczestnicy głosowania mieli zdecydować, czy chcą mieszkać na terenie Polski czy Niemiec. W setną rocznicę głosowania Instytut Pamięci Narodowej upamiętnił w Olsztynie Polaków walczących o polskość tych ziem. Choć plebiscyt zakończył się dla Polaków klęską, to niezwykle ważna jest pamięć o tych, którzy walczyli o polskość Warmii, Mazur i Powiśla, mówił naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie dr Paweł Warot.
3: Chcemy przypomnieć również o tym, w jaki sposób bestialski zachowywali się Niemcy, a pomimo tego wszystkiego znaleźli się Warmiacy, Mazurzy, którzy opowiadali się za Polską.
2: W 1955 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim architekt i malarz Eugeniusz Szparkowski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie budownictwa miejskiego. W 1967 roku arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła odwiedził w działdowskim szpitalu rannego w katastrofie kolejowej pod Działdowem księdza Mariana Jaworskiego, późniejszego metropolitę lwowskiego.
4: A ojciec święty Niemożliwe.
2: W 1992 roku urodzony w Drążewie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Henryk Goryszewski objął stanowisko wicepremiera w gabinecie Hanny Suchockiej.
5: Czasami wpychamy się w takie pozycje bardzo niebezpieczne.
2: W 2012 roku urodzona w Płońsku Jadwiga Zakrzewska została odznaczona medalem honorowym za zasługi dla żandarmerii wojskowej.
6: Skuteczna próba stworzenia warunków do stabilnego finansowania sił zbrojnych w wieloletnim horyzoncie czasowym przy uwzględnieniu możliwości ekonomicznych państwa.
2: W 2019 roku prezydent Andrzej Duda pośmiertnie mianował Juliana Filipowicza generałem dywizji. Był m.in. zastępcą dowódcy 11 Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. Urodzili się w 1681 roku Johann Friedrich von Lesgewang, starosta działdowski. W 1838 roku Wojciech Kętrzyński, historyk, etnograf i publicysta pochodzący z Mazur, dyrektor Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich w Lwowie, był autorem wielu prac naukowych poświęconych problematyce prusko-mazurskiej. W 1931 roku w Uniszkach Zawadzkich w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim Zbigniew Makomaski, lekkoatleta, olimpijczyk. Zmarli w 1933 roku w Płońsku Stanisław Kopczyński, lekarz i działacz społeczny. Ma wielkie zasługi jako organizator służby zdrowia i higieny szkolnej. Na ten temat opublikował ponad 200 prac naukowych. W 1941 roku Jerzy Kahane, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, był katechetą w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie na polskim skrawku Mazur, jednocześnie wspomagając pracę parafii w Mławie. Został zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1942 roku Antoni Ostrowski urodził się w Ciechanowie, aresztowany przez Niemców pod zarzutem śpiewania polskiego hymnu i osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, później w KL Sachsenhausen, KL Ravensbrück i KL Dachau, gdzie zginął. W 1943 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau ksiądz Józef Florian Dzierżanowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Rościszewie w powiecie sierpeckim.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: 11 euro.

0: terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Zięty Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: 11 euro.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragiczny finał nocnego wypadku. Nie żyje 17-latek. Prezydent na obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej. Atak na policjantów na warszawskim Ursynowie. Dorota Werdycka. Nie żyje 17-latek ranny w wypadku samochodowym, do którego doszło dziś w nocy w powiecie kartuskim. Zmarł w szpitalu. Autem kierował inny 17-latek pod wpływem alkoholu i bez uprawnień. Przewoził 9 osób, w tym 4 na dachu auta. W pewnym momencie samochód wjechał do rowu. 17-letni kierowca został zatrzymany przez policję. W Polsce i w Europie nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dziś Karol Nawrocki. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą. O czym jeszcze mówił Karol Nawrocki, o tym więcej Marcin Starzec.
3: Między innymi o tym, że w Polsce nie można zgodzić się na przywoływanie czerwono-czarnej flagi UPA.
4: Zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce, drodzy państwo. Wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
3: Prezydent podkreślił, że w barwach tej flagi zamyka się cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty mordującego polskie kobiety i dzieci. Prezydent zaznaczył też, że wśród ofiar ukraińskich nacjonalistów byli też sprawiedliwi Ukraińcy, a Polacy nie oskarżają całego narodu o Wołyń, lecz wyłącznie banderowską ideologię.
2: Atak na policjantów na stacji metra na warszawskim Ursynowie. 4 mundurowych zostało niegroźnie rannych po tym, jak rzucił się na nich 29-latek uzbrojony w maczetę i kastet. Mężczyzna zaatakował jeszcze przed stacją metra funkcjonariusza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po cywilnemu szedł na służbę. Potem nastąpił kolejny atak już na stacji metra, kiedy był zatrzymywany przez policjantów z prewencji. 40 kg piasku wróciło na Sardynię z Mediolanu, gdzie spędziło pół wieku. Piasek z sardyńskiej plaży zabrała kiedyś mieszkanka Mediolanu, która ozdobiła nim rodzinny ogród. Gdy dowiedziała się, że piasku z Sardynii nie wolno wywozić, postanowiła go zwrócić, co zrobiła właśnie w jej imieniu jej córka, przekazując worek piasku lokalnym władzom.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Family Edusho 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna firma Drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika firmy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtarzam, 530 550 760. Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy.
1: Reklama. Tu Radio 7. Brawo.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są zarzuty w związku ze śmiercią młodej kobiety w Świętokrzyskiem. Karol Nawrocki na uroczystościach w rocznicę rzezi wołyńskiej na Podkarpaciu. Dziś poznamy ostatnich dwóch półfinalistów mundialu. Dorota Wardecka. Jest zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety dla 19-latka z okolic Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Postawiła mu je prokuratura w Kielcach. 19-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zawnioskowała o areszt dla niego. Kobietę, nie dającą oznak życia, znaleziono wczoraj nad ranem w zaroślach. Nie udało jej się uratować, a policja natychmiast wszczęła poszukiwania sprawcy. Podejrzanemu 19-latkowi grozi dożywocie. Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Obchody 83. rocznicy tych wydarzeń odbyły się w Radrużu na Podkarpaciu. Prezydent odniósł się też do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Dodał, że dziś nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów.
3: Nie tylko w Polsce, ale także w Zjednoczonej Europie. To nie jest ideologia, to nie są oddziały. To nie są bohaterowie, na których z całą pewnością, drodzy Państwo, Europa czeka.
2: Prezydent złożył również wieńce przy pomniku pomordowanych mieszkańców oraz na symbolicznym grobie rodziny Romaników i Stefana Gołębia, zabitych przez bojówkę OUN wiosną 1943 roku. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest jako pojedynek dwóch snajperów, Henryka Kane'a i Erlinga Haalanda.
4: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
2: Mówi Norwek, a mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy polskiego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią. Jesienią na mapie Podlaskiego powinno pojawić się 5 nowych rezerwatów przyrody. Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, jest rezerwatem od lata. Teraz, jak zapowiada wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan, ochroną miałaby zostać objęta część otaczających go lasów.
5: Obserwujemy tam zakwity wody, eutrofizację, pojawy sinic. Lasy, strefy buforowe, zadrzewienia na brzegach Hańczy pełnią kluczową rolę dla zatrzymania biogenów.
2: Dokumentacja dla rezerwatów jest już gotowa, teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie ją konsultować.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7.
5: Brawo!

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Trama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas. Twoje źródło ciepła.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
2: Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna Ferma Drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika fermy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtarzam, 530 550 760. Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Zbliża się godzina 19.
4: To są wiadomości Radia 7.
6: Sobota z uroczystościami w rocznicę rzezi wołyńskiej. Jeszcze kilka dni i nadejdzie poprawa pogody. Katowice nie chcą stuletniej hełdy. Problem w tym, że nikt jej nie chce. Dorota Wardecka. W Polsce i w Europie nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dziś Karol Nawrocki. Prezydent wziął udział w uroczystościach w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej w Radrużu na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą. Prezydent zaznaczył, że Polacy nie oskarżają całego narodu ukraińskiego o Wołyń, lecz banderowską ideologię.
7: Tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy Państwo, zgodzić.
6: Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w uroczystościach rocznicowych na Ukrainie, a premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie Muru Pamięci. Upały wciąż nawiedzają zachodnią Europę. Hiszpania walczy z ogromnym pożarem, a u nas uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie będzie cieplej, ale jak mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
8: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także. Natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
6: Ocieplić się ma się w środę. Widać się z niej panoramę Beskidów i jest popularnym miejscem wśród mieszkańców Śląska, ale nikt jej nie chce. Chodzi o hałdę Kostuchna w Katowicach. Spółka restrukturyzacji kopalń od lat nie może jej sprzedać. Dlatego radni apelują do prezydenta, by miasto przejęło ją za darmo, ale jak mówi Marcin Krupa...
9: Na tą chwilę ja nie widzę sensu i konieczności.
6: Bo zagospodarowanie hałdy i późniejsza opieka nad nią to kolejny duży wydatek. Hałda była usypywana przez prawie 100 lat. Uszkodzona i ukradziona szpada z fontanny Szermierz we Wrocławiu. W sprawie zatrzymano 24-letnią kobietę. Wykonanie repliki to około 600 zł plus montaż. Mimo to szpada ginie kilka razy w roku, a jeszcze częściej, bo nawet kilkanaście razy rocznie, kradzione jest pióro z pomnika Aleksandra Fredry na wrocławskim rynku. W niedzielę na przemian słońce z chmurami, z których w wielu regionach może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, około 22 w centrum do 28 w zachodniej Polsce.
10: Radio 7. Ladies and gentlemen.
11: Wieczorynka Radio 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.